0: the bread.
1: Ej, potem byśmy bali. Potem my ich shall fly. Mokry mnie tu jest irrelevant. Someone pull up and slide. Hedet prezentują tu mnie gang.